0: Urumvira wao.
1: Eh ni gomuramu birugeho. Omuntu oika hanto baze kichuweka baga eh okay.
0: Yo.
1: Limutahura umwiraga oh eh mari. Mwe bale kuija batangi. Aitu eh yewa. Eh ewa.